przez oczy się skrapla. Na policzki się skrapla. Trawa się skrapla strumieniami na twoją trawę. I paruje. I paruje.